rodziła się wewnątrz mnie. Nawet nie pamiętam, kiedy dokładnie. Początkowo nie rzucała w oczy się, potem prześwitywała zza źrenic wyraźnie. Pustka, pustka, pustka, pustka. Zaczynałem kręcić się w kółko, bo zastygałem cały w bezruchu. Mózg, ciało całe pękały, było coraz trudniej ukryć przed ludźmi, że zamykałem.

0: się jestem, zdaje się być głucho. Nie docierają końca sygnały. Co sekundę w ciszy wybucham, eksplodując coraz bardziej doskonalej. Eksplodując coraz bardziej doskonalej. Eksplodując coraz bardziej doskonalej.
1: Eksplodując coraz bardziej doskonalej.
0: Eksplodując coraz bardziej doskonalej.
1: Roz!